0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Wyobraź sobie. Siedzisz przy stole razem ze swoimi znajomymi, rodziną, ludźmi, których na co dzień spotykasz w swoim życiu. Zobacz, czy jest przy tym stole też Jezus.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Jezus ujrzał człowieka w komorze celnej. Można powiedzieć, że zobaczył go całego, z wszystkimi wadami i zaletami, a nie tylko spojrzał na niego przez pryzmat zawodu, który wykonywał. Jezus widzi także ciebie w całości, z wszystkim, co niesiesz w sercu. Jak się czujesz, kiedy to sobie uświadamiasz?

Faryzeusze widzieli przy stole z Jezusem tylko grzeszników i celników. Nie dostrzegali w nich dobra, nie uwzględniali zranień ani historii tych ludzi. Po prostu oceniali ich powierzchownie. Jak ty patrzysz na ludzi, których spotykasz na co dzień –

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Na koniec modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, jak rozumiesz Jego miłosierdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina Świdnica 98,1 FM.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
1: Reklama.
4: Minęła godzina 7.
0: Radio Rodzina.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Minęła godzina 9.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
3: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
5: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
4: To dokąd na wakacje?
5: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
4: A może dalej?
5: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
4: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
9: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
10: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
11: Parara, parara,
12: audycja parara. Ze starej płyty.
11: Piosenka jest dobra na wszystko.
13: Powróćmy jak za dawnych lat.
12: No cześć. Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
0: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
3: No cześć.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Dzisiaj, jutro, zawsze będę cię kochać tak, chociaż moja miłość jest ci nie w smak. Kochana, dzisiaj, jutro, zawsze będę ci humor psuć, humor psuć.

jestem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klasa.

Nie wiem jak, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

Dzień Pański rozpoczynamy od Eucharystii, spotkaniem z Bogiem w Komunii Świętej i w Jego Słowie. Przeżywamy, drodzy, już 10. niedzielę zwykłą. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca czerwca. Na zakończenie mszy świętej uklękniemy na chwilę adoracji. A tę mszę poranną sprawujemy za zmarłą Helenę Bagińską w 21. rocznicę śmierci, a także za zmarłych z rodziny. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

jak wczesny deszcz przychodzi on do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogą uczynić, Efraimie? Co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Oto słowo Boże.

Przemówił Pan Bóg nad bogami i wezwał ziemię od wschodu do zachodu słońca. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary, bo Twe całopalenie

składaj Bogu dziękczynną ofiarę, spełnij swoje śluby wobec Najwyższego i wzywaj mnie w dniu utraty.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane, takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe, miał już prawie 100 lat, i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest on również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość. A to, że policzono mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie policzone i nam, którzy wierzymy w tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Oto słowo Boże.

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

0: Kolejna pierwsza niedziela miesiąca to dla nas kolejna okazja, żeby pochylić się nad prawdą o prawdziwej, rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dzisiaj prorok zachęcił nas w pierwszym czytaniu, byśmy dążyli do poznania Pana. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Niech ta refleksja służy nam temu poznaniu nie po to, żeby zaspokajać jakieś nasze potrzeby intelektualne, ale po to, by postępować na drodze miłości, bo jeśli dwie osoby się naprawdę kochają, to chcą się dowiedzieć o sobie więcej i lepiej. I to, że zakochany chce dowiedzieć się więcej o swojej ukochanej, oznacza, że mu zależy. I niech to nasze postępowanie w poznaniu Pana będzie wyrazem naszej miłości. Przypomnijmy, że przez nasze poprzednie spotkania mówiliśmy o tym, jak najpierw Pan Jezus widział swoją obecność w chlebie żywym. Mówił o tym, że On jest chlebem żywym, że Jego ciało jest prawdziwym chlebem, Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, Jego krew jest prawdziwym napojem. To czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale. Później przyglądaliśmy się niektórym z ojców Kościoła, jak w ich czasach trzeba było podkreślać tę prawdziwą obecność. Pochylaliśmy się nad herezją Berengariusza, który odrzucał tę prawdziwą obecność, a ostatnio, miesiąc temu, przytaczałem najważniejsze tezy świętego Tomasza z Akwinu i jego naukę o transsubstancjacji. Trudne słowo, którego jednak nie musimy się obawiać, które może nam pomóc wyrazić naszą wiarę. I jako epilog można powiedzieć tamtej refleksji o Tomaszu, chciałem przytoczyć historię może nam znaną, ale w kontekście ostatniej uroczystości Bożego Ciała, może warto ją tutaj przypomnieć, że święty Tomasz był wysłany przez papieża Urbana IV jako ekspert, aby zbadać wydarzenie eucharystyczne, które miało miejsce w 1263 roku w Bolsenie we Włoszech. Znalazł się pewien niemiecki kapłan, którego tradycja nazywa Piotrem. On sam miał trudności z wiarą w tę realną obecność i kiedy pielgrzymował do grobów apostołów Piotra i Pawła z intencją wzmocnienia wiary, zatrzymał się właśnie tam w kościele w Bolsenie i w czasie, kiedy odprawiał mszę, nagle podczas przeistoczenia zorientował się, że po jego rękach cieknie krew, prawdziwa krew. Zaczęły z hostii kapać krople krwi. Wstrząśnięty kapłan nie wiedział, co ma zrobić i ta krew zbroczyła korporał na ołtarzu. Później chciał wynieść tę hostię konsekrowaną do zakrystii. Jeszcze krew upadła na posadzkę w tej kaplicy nad grobem świętej Krystyny. I ksiądz, który tego doświadczył, właśnie udał się do papieża, który przebywał akurat niedaleko, opowiedział o tym i papież wysłał Tomasza, a także Bonaventurę, którzy przy całej swojej wielkiej wiedzy, także dotyczącej Eucharystii, zaświadczyli, że miał miejsce cud eucharystyczny i ten korporał zbroczony krwią został przeniesiony w uroczystej procesji do Orvieto i mówi się, że to była taka pierwsza eucharystyczna procesja, taki prototyp naszych procesji Bożego Ciała. Później została zadekretowana uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w związku z tymi wydarzeniami. No i później te procesje Bożego Ciała stały się powszechne w całym Kościele. Więc taki jeszcze udział świętego Tomasza w to umacnianie, wkład świętego Tomasza w to umacnianie przekonania i wiary wiernych w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. I dzisiaj chcemy w tej naszej historii zrobić krok dalej, w tym naszym przeglądzie nauki o Eucharystii, ponieważ prawda ta natrafiała ciągle na jakieś trudności ze zrozumieniem, na jakieś błędy. Kilka wieków po Tomaszu, w wieku XVI, miała miejsce w Kościele tak zwana reformacja. To był czas, kiedy było wiele debat między katolikami i już protestantami, którzy zaprotestowali, odłączyli się od komunii, zrezygnowali z części sakramentów. I Martin Luther nie był fanem nauki Tomasza o transubstancjacji. Jego zdaniem chleb i wino pozostawały chlebem i winem po konsekracji, a obecność Chrystusa była do nich jedynie dodawana. Różnie to nazywają teologowie. Niektórzy mówią o teorii impanacji, czyli jakby wchlebienia. Inni o kompanacji, czyli takiej, że z chlebem idzie nowa obecność, nowe znaczenie. Sami luteranie używają określenia unia sakramentalna. Chodzi o taką obecność w chlebie, o obecność z chlebem. I bardziej konserwatywni luteranie uważają, że rzeczywiście jest ta obecność. Wierzą, mówią o tym, że wierzą w realną obecność, ale nie w taki sam sposób jak my. Nie wierzą w transubstancjację, to znaczy nie wierzą w przemianę całej substancji chleba i wina w ciało i krew, duszę i bóstwo Syna Bożego. Jest taka piosenka protestancka, która wyraża właśnie tę wrażliwość ich, gdzie się śpiewa werset: chleb, który jest Tobą. Chleb, który jest i który jest Tobą. To znaczy jest i chleb, i Pan. Natomiast to jest sprzeczne z naszą wiarą i nasza wrażliwość jest wyrażona w pieśni, którą dobrze znamy, Jezusa Ukrytego, gdzie śpiewamy: bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój. To nie jest już chleb. To nie jest chleb, do którego coś zostało dodane, jakieś nowe znaczenie. Zaszła zmiana na najbardziej fundamentalnym poziomie. Inną ważną postacią reformacji był Ulrich Zwingli. On wrócił w pewnym sensie do poglądów Berengariusza, o którym już mówiliśmy. Dla Zwingliego to były po konsekracji, po tak zwanej konsekracji, tylko chleb i wino, którym przypisujemy nowe znaczenie. I w tym wieku debat zebrał się Sobór Trydencki, bardzo ważne wydarzenie w Kościele. Warto poznawać naukę tego soboru, też dlatego, że ona powstała w tym klimacie debat i powstała dzięki bardzo uważnej lekturze tekstów i Lutra, i Kalwina, i Zwingliego i była formułowana, aby odpowiedzieć na zamęt, który powstawał. Stąd zawiera bardzo precyzyjne sformułowania i wśród różnych tekstów dotyczących prawdy o Najświętszym Sakramencie znajdziemy takie dwa kanony. Pierwszy z nich: jeśli ktoś przeczy temu, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, i twierdzi, że tam jest tylko jako w znaku, obrazie, niech będzie wyklęty. Dzisiaj może nie lubimy tych takiego ostrego sformułowania, niech będzie wyklęty. To tradycyjnie w aktach soborów czy synodów pojawiało się takie wyrażenie od początku Kościoła. Ale chodzi o podkreślenie ważności tego, istoty dla naszej wiary. Mówiąc w pozytywny sposób, mamy obowiązek mówić, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii zawarte są prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie tylko w znaku czy obrazie. I drugi kanon. Jeśli ktoś twierdzi, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii pozostaje substancja chleba i wina razem z ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc przeczy tej przedziwnej i osobliwej przemianie całej substancji chleba w ciało i całej substancji wina w krew, przy zachowaniu jedynie postaci chleba i wina, którą to przemianę katolicki Kościół najwłaściwiej nazywa przeistoczeniem, niech będzie wyklęty. Cały chleb, który przenosimy na ołtarz, staje się ciałem Chrystusa. Całe wino, które przynosimy na ołtarz, staje się krwią Chrystusa i pozostają jedynie zewnętrzne pozory, pozostają te przypadłości, jak mówił Arystoteles. Ale mamy do czynienia z Bogiem, który staje pomiędzy nami prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie. Przychodzi tak, jak przychodził do Mateusza, przychodzi tak, jak przychodził do celników i grzeszników. Przychodzi, bo wie, że się źle mamy. Przychodzi też po to, żebyśmy się mogli podzielić z Nim naszymi radościami. Przychodzi, bo chce być blisko, bo to jest Bóg, który kocha, a kto kocha, jest. Przyjmujmy więc tę obecność, uczmy się tej obecności i niech obecność naszego serca na tej Eucharystii, nasze zaangażowanie będzie odpowiedzią na to poznanie Boga, które się tutaj dokonuje.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. W duchu dziękczynienia za dar stworzenia i odkupienia przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby. Dziękujemy za Twoją dobroć i opatrzność. Prosimy, prowadź wspólnotę swojego ludu drogą jedności i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Prosimy, pozwól, aby w naszej Ojczyźnie zakrólowały wzajemny szacunek, sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Umacniaj polskie rodziny w zgodzie, miłości oraz szacunku dla życia. Ciebie prosimy. Obdarz życiem wiecznym tych, którzy poprzedzili nas w doczesnej pielgrzymce, świętej pamięci Helenę Bagińską, zmarłych z rodziny. Okaż im swoje miłosierdzie i dopuść ich do udziału w Twojej chwale. Ciebie prosimy. Bądź, Panie, naszym przewodnikiem i wspomożycielem w pielgrzymce wiodącej do wiecznego zjednoczenia z Tobą. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, spójrz na nas stojących przed Tobą i udziel nam łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć Chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na naszą posługę, przyjmij dary, które Ci składamy i pomnóż naszą miłość ku Tobie przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa,

0: chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.

Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, homilię podczas mszy głosi ksiądz Piotr Żuber, przygotowując nas do rocznicy Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. Na zakończenie mszy uklękniemy przed Najświętszym Sakramentem. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek wspomnienie świętej Jadwigi Królowej, w czwartek świętego Barnaby Apostoła, w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy wieczornej, w oktawie Bożego Ciała po mszy wieczornej, procesja z Najświętszym Sakramentem wewnątrz katedry. W czwartek 11 czerwca wieczorna msza o 18 za wstawiennictwem sióstr męczenniczek błogosławionej Marii Paschalis Jan i 9 towarzyszek. Również w czwartek 11 czerwca na zakończenie oktawy Bożego Ciała po mszy wieczornej o 18 procesja eucharystyczna wewnątrz katedry do 4 ołtarzy. W sobotę 13 czerwca po mszy o godzinie 18 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie połączone z modlitwą różańcową i procesją z figurą Matki Bożej wokół katedry. We wtorek 16 czerwca przypada 13. rocznica ingresu księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, do katedry. Podczas mszy o godzinie 18 będziemy modlić się w intencji naszego pasterza. Podczas mszy zostaną również pobłogosławieni nowi lektorzy i ceremoniarze do pełnienia swoich funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę w dniach 3-10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy księdza Marka Stępkowskiego. Informujemy, że trwa montaż organów, który potrwa do końca tego roku kalendarzowego. Ostatnim etapem będzie strojenie organów i oddanie instrumentu do użytku w katedrze. Zachęcamy, aby włączyć się w program renowacji organów katedry, wpłacając ofiary na ten cel na specjalne konto parafii, które możemy znaleźć na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej. Możemy również wpłacać ofiary w ofiaromacie przy wejściu bocznym do katedry. Można również nabywać specjalnie wydane płyty CD z utworami organowymi jako cegiełkę na remont organów. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w tym dziele duchowo i materialnie. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny, Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. A teraz uklęknijmy przed Najświętszym Sakramentem.

0: Wpatrując się w boskie serce Pana Jezusa, pragniemy odmówić wspólnie litanie do serca Pana Jezusa. Kyrie eleison.
1: Chryste eleison, Kyrie eleison.
0: Chryste, usłysz nas.
1: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Synu Odkupicielu świata Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco Jedyny Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa nieskończonego majestatu.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa świątynio Boga.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa przybytku najwyższego. Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino. Serce Jezusa wszelkiej chwały najgodniejsze. Serce Jezusa, Królu i zjednoczenie serc wszystkich. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Serce Jezusa, zelżywością napełnione. Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Serce Jezusa włócznią przebite. Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Serce Jezusa pokoju i pojednanie nasze. Serce Jezusa krwawa ofiara grzeszników. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Jezu cichy.

0: Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: O Jezu, najsłodszy Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza.
3: Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.
2: Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
3: Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
2: Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela. Przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos.
3: Chwała bądź Bożemu sercu, przez które stało się nam zbawienie, Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa.

0: strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie alejaplatanowa-2.
3: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
5: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Reklama.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: Minęła godzina 13.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

Reklama. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Reklama.

0: Minęła godzina 14.
1: Reklama.
2: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.
7: Radio Rodzina.

0: Radio Leśne.
1: Milicz.
2: Milis.
1: 88 i 5 FM.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Minęła godzina 15.
1: Reklama.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.

Reklama. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Reklama.

0: Minęła godzina 16.
1: Tu radio Rodzina. Rodzina.
2: Reklama.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy Osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: Tu Radio Rodzina.

0: minęła godzina 20.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina przysyła Grzegorz Turnał.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.
3: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Autopromocja.
2: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.